0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.

0: Czy zostajecie Państwo przez cały festiwal, płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
1: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
0: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
1: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
0: A opowie Pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
1: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś dwa dni, takie dwa z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w półtora dnia.
0: Super.
1: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
0: A skąd Pana pasja?
1: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
0: A czy brał Pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
1: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loire we Francji, tam też była kultura frisacza, no tylko że tam rzeka wyschła, regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry, więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, ten festiwal de Loire na Loire rozgrywa się co 2 lata, no i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
0: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
0: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
2: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja? Nie wiem skąd. Po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
0: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4 krok.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
0: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Takie jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
0: A będzie może...

0: tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
1: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
2: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
0: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
2: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
3: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
0: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
3: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
0: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
3: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
4: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
5: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
6: Kawa.
5: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
6: Ostawcy broń.
5: Złoto, srebro, kawa, herbata.
6: Kawa.
1: Razy.
7: Sześć.
5: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
5: Ile pan da?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
5: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
5: Czyli wszystko się zgadza.
1: Ja pobijam jeszcze, dychaj.
5: Kapitanie, się dogadamy.
1: Udało się.
5: Wynadł odslonę.
2: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
5: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
5: O, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, no proszę,
7: a nie chyba weź? Tak?
5: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
9: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie poszukuję. Zgody, proszę
5: dokumenty,
7: panią, zatrzymać proszę, niewiastę, bo się buntuje.
5: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
7: Dokumenty.
5: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
6: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
7: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
5: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
6: Nie ma nic.
3: Wódka, papierosy.
5: Nudno.
6: Papierosy.
5: A kawę wiozą, herbatę?
7: Jest wódka dla celnika.
5: Towary egzotyczne.
10: Ja to płatam.
6: Jest, ale trochę jest pobita.
4: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały

0: i na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych w Łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
1: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
0: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
1: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
0: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach, dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
0: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
0: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.

0: to jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
0: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firm, które usuwają takie owady.
2: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wosławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
0: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pęka.

0: pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
3: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak Wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na

0: dziewczynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz pod kierunkiem, którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupi na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
3: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę.

0: Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku, jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży i te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić się kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na 6

0: miejsce, wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 000 000 zł. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe.
3: Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się, przygotowujemy kolejne

0: inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymany jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaproszeniem ściekiem na 2, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Loary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loire rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że byli tak stateczni, a właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz z nami płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
4: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy

0: pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
0: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moja.
1: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
0: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
0: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz, z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
2: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
3: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
3: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
3: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
4: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd Pana pasja? I od dawna zajmuje się Pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To Pana pierwsze spotkanie tutaj?
4: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca, jesteśmy 2. raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
5: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to Państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
5: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam

0: pytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
3: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
4: Kawa.
3: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
4: Ostawcy broń.
3: Złoto, srebro, kawa, herbata.
4: Kawa. Razy.
5: Sześć.
3: Odnotuj, że było przekupstwo.
5: Przekupstwo. A ile?
3: Ile pan da?
5: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
3: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
5: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
3: Czyli wszystko się zgadza.
4: Pozbijam jeszcze, dychaj.
3: Kapitanie, my się dogadamy.
4: Udało się.
3: Wynadł oclone.
5: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
3: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
6: Dzień dobry.
3: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
5: celniku wejść. Tak?
3: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mam ubezpieczenia.
7: Dokumentum proszę okazać.
5: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.
3: Dokumenty,
5: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
3: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
5: Dokumenty.
3: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
8: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
5: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
3: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
8: Nie ma nic.
9: Wódka, papierosy.
3: Nudno.
8: Papierosy.
3: A kawę wiozą, herbatę?
5: Jest wódka dla celnika.
3: Towary egzotyczne.
6: Jest opłata.
8: Jest, ale trochę jest pobita.
2: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
2: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
2: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
11: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy,

0: o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
0: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami 1 sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła.

animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są

0: Są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest napięcie, jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawura wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i sobie pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I myśmy, ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie?
7: W tą
6: słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
7: Właśnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. No, dopiero już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie nie było gwałtownego.
6: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
8: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm, długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok, idąc po klatce schodowej, krzyczał.

0: krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego, pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów, chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem. Policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy, trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
1: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
0: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz, też taki sporych rozmiarów.
1: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
2: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
3: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
2: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
4: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
2: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badanie lekarskie co 3 lata.
5: Czy to jest Francja czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
2: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
4: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
2: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
5: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast

0: Jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
2: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
3: Panie! Mężczyźni! Wirujemy!
2: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
4: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
2: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
5: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
2: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni jak ta, która wtedy była dostępna.
4: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe, broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
2: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
4: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. Te okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne, jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
2: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
5: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk i tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi kaperskiej, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane. Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
2: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
6: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
7: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność.

0: pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
1: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
0: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywały się zajęcia, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, bardzo
2: Bardzo,
3: potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
3: Stronę mentalną.
2: Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdym tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że pani będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą pani w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
2: W
1: ćwiczeń.
2: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
3: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem zaleniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
4: 14 dni trwa opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
5: Widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
6: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia. Tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
7: Wysprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek, jakby odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów, krzywda mu się nie dzieje.
4: Na opiekę wytchnieniową zostało przez

0: Oznaczone jedno skrzydło budynku przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
1: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
2: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się i tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
3: Ja tu jestem od tygodnia, tu mieszka się wspaniale, bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
0: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
4: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
0: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
5: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajntowców.

0: miniony piątek ulicami Gniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
0: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
1: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty na, przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
3: Ja się bardzo cieszę.

0: właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
1: Które przecież zmienia.

0: A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. Jedne służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki, naprawdę, no.
1: Czy zostajecie Państwo przez cały festiwal, płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień. Zostajecie przez całą trasę?
0: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
1: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
0: Przypłynęła. Ja bym nie woził, gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
1: A opowie Pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
0: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
1: Super.
0: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
1: A skąd pana pasja?
0: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, no tylko że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 km. Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a ich 2 km to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, ten festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nie płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja? Nie wiem skąd. Po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc takie jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej

0: pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: A będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
0: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
2: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
2: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
3: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
3: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
3: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
4: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
5: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
6: Kawa.
5: Zwierzęta, ludzie, towarzyszą.
6: Ostawcy,
5: złoto, srebro, kawa, herbata.
6: Kawa.
0: Razy.
7: Sześć.
5: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
5: Ile pan da?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
5: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej.
6: Wszystko
7: jest okej.
5: Czyli wszystko się zgadza.
6: Ja widzę, pobijam jeszcze, dychaj.
5: Kapitanie, się dogadamy.
6: Udało się,
5: wynadł odslone.
2: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
5: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
5: O, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, te proszę,
7: celniku weź?
5: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mam ubezpieczenia.
9: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie poszukuje. Zgody, proszę panią,
5: dokumenty,
7: zatrzymać proszę, niewiastę, bo się buntuje.
5: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
7: Dokumenty.
5: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
10: To moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
7: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
5: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
10: Nie ma, nie ma nic.
7: Wódka?
11: Papierosy.
5: No, u nas.
10: Papierosy.
5: A kawę wiozą, herbatę?
7: Jest wódka dla celnika.

0: Towary egzotyczne.
1: Ja zapłatam.
2: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
4: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, uszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
4: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
3: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
5: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach, dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
3: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
5: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
3: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

0: Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
1: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
0: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
1: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
2: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
1: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
0: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: parku etnograficznym w Kłupcu odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich splonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłupce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu,

0: zeszłego roku spotkał się z dużym uznaniem. W związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane?

0: A jak to wygląda?
1: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
0: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
0: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje,

0: bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
2: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu

0: środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
1: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
2: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
2: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich

0: ich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 odsprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości, Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie innym, prawda?

0: Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal nie, czyli widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, no tylko że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry, więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata, no i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak stateczni, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd państwa pasja? Może opowiem pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-piętnastowiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień.

0: więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
0: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził

0: Miejskiej wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie dochodziło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to Państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
0: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
0: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
3: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
4: Kawa.
3: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
4: Ostawcem broń.
3: Złoto, srebro, kawa, herbata.
4: Kawa. Razy.
5: Sześć.
3: Bandy. Odnotuj, że było przekupstwo.
5: Przekupstwo. A ile?
3: Ile pan da?
5: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
3: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
5: Wszystko jest okej.
4: Okay.
5: Wszystko jest okej. Okay.
3: Czyli wszystko się zgadza.
4: Ja pozbijam jeszcze, dychaj.
3: Kapitanie, my się dogadamy.
4: Udało się.
3: Wynadł odslony.
5: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
3: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
6: Dzień dobry.
3: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, no proszę,
5: a nie chyba wejść?
3: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
7: Dokumentum proszę okazać.
5: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
3: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
5: Dokumenty.
3: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
8: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
5: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
3: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
8: Nie ma nic.
9: Wódka, papierosy.
3: Wódka. Nudno.
8: Papierosy.
3: A kawę wiozą, herbatę?
5: Jest wódka dla celnika.
3: Towary egzotyczne.
6: Jest opłata.
8: Jest, ale trochę jest pobita.
2: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
2: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
2: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl.

0: Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
1: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
0: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
1: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
0: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
0: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
0: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody.

Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest, napięcie jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawurę wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie?
7: W tą
6: słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
7: Dokładnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. Dokładnie. Już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie nie było gwałtownego.
6: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
8: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym

0: momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm, długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok. Idąc po klatce schodowej, krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego. Pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy, trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
1: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
0: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz, też taki sporych rozmiarów.
1: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
2: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
3: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
2: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
4: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
2: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badanie lekarskie co 3 lata.
5: Czy to jest Francja czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
2: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
4: Jest to bardzo złożone.

0: zaistniony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
1: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
2: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
3: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
4: Panie! Mężczyźni! O! Pirujemy!
3: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
5: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
3: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
6: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt Augusty z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
3: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jak ta, która wtedy była dostępna.
5: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe. Broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
3: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
5: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. Te okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne, jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
3: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
6: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdański, tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi kaperskiej, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane. Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
3: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
7: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.

0: zainteresowaniem i pomaga im uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
1: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
2: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
1: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
0: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
3: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, naprawdę bardzo.
4: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
3: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
4: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
3: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
4: stronę mentalną.
3: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
4: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
3: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
2: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
3: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
4: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
2: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
3: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
0: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
5: 14 dni trwa opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
6: widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
7: Osoby przewlekle chore.

0: osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia. Tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
1: Sprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek jakby. Odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów. Krzywda mu się nie dzieje.
2: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
3: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
4: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się i tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
3: Ja tu jestem od tygodnia, tu mieszka się wspaniale, bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
2: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
5: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
2: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
6: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajntowców.

0: miniony piątek ulicami Gniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
0: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
1: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest...

0: jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
1: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
2: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
3: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w Parku Miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukłat. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
4: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
3: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila Biniek, a także właśnie współorganizator muzykantów Jan Bukłat.

Solistów trwał będzie prawdopodobnie w Końskich do późnych godzin wieczornych. Jury najpierw wyłoni tych najlepszych solistów, potem pewnie pod sam wieczór także najlepsze kapele.

Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe

0: jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają. Otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, więc to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć i nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu i ten właściciel się zmienił, ale utrzymany jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. Jedne służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: Na po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości na dwa.

0: Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości, Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkałem w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, bo tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry, więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata, no i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bali tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd państwa pasja? Może opowie pan nam trochę o historii tej łodzi, jak długo jest z panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie, tutaj jest zresztą tabliczka i ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. proszę panią. Także jestem już 4. z przerwami, ale byłem już 4 krok.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki. Mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno. No, spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe. Obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-piętnastowiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka 16,

0: XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
0: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca. Jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwsi, pierwszy raz. A zajmuję się tym już od ponad 20 lat,

0: pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
0: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
0: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
3: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz tam trochę egzotycznych.
4: Kawa.
3: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
4: Ostawcę broń.
3: Złoto, srebro, kawa, herbata.
4: Kawa.
5: Razy.
6: Sześć.
3: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
3: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
3: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
3: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dychaj.
3: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
3: Wynadł odslone.
6: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
3: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
3: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, nie miasto. Prosimy, proszę,
6: celniku wejść. Tak?
3: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.
3: Dokumenty,
6: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
3: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
6: Dokumenty.
3: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
3: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
9: Nie ma nic.
0: Wódka, papierosy.
3: Nudno.
9: Papierosy.
3: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
3: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
2: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
2: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, uszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
2: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
11: Policjanci ogniwa prewencji na

0: wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. W okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
0: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodnonurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami 1 sierpnia, weekend we Wrocławiu.

i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
0: Przerywamy.
1: przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
0: Najlepiej, o
1: potocznej
0: właśnie.
1: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj

0: Tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga. Zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności, na przykład, tak, z którym on przychodzi, i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący
1: O
0: wychodzi,
1: czym nie wie
0: o
1: najprawdopodobniej.
0: czym nie wie bardzo często, i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący, zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę, i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca. I my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do
0: No.
1: którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, dopytuje,
0: Super.
1: dopytuje, a później, jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często, jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie: faktycznie,
1: Nie wiedziałam.
0: tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby, na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też
0: Tak.
1: się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się, już tak no, ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest, jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Mhm. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie, ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak. Pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast, no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach, wow, super, kurczę,
1: ja tak będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się. Natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening. Szkolenia to jest jedno. Podkreślam, im więcej, tym lepiej. Ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo we wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To jest
1: pani obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak, ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję, natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia. No nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak, nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak, poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
1: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu
0: dziękuję.
1: Za uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz.

0: usługujesz, skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
6: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
7: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze wskansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego, dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majstrowskie

0: starszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
5: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą,

0: ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne, tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle kłóbka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłóbce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: lat więcej został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się

0: naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
3: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
5: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
2: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków

0: Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe.
3: Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i

0: Ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią na

0: życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, więc to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć, nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam

0: do rzeźbienia, nie wiem, czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymany jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie, no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę, no.
1: Czy zostajecie Państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
0: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
1: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
0: Przypłynęła. Ja bym nie woził, gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
1: A opowie Pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
0: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
1: Super.
0: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
1: A skąd Pana pasja?
0: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem L2, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał Pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Loary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, bo tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry, więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata, no i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak stateczni, a właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi, jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie, tutaj jest zresztą tabliczka i ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
2: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz, z przerwami, ale byłem już 4 krotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na wocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać

0: spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
1: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc tak, jakieś szczegóły może.
1: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
1: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
3: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-piętnastowiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
3: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
4: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
4: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
4: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
0: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
5: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny. Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
6: Ostawcy broń.
5: Złoto, srebro, kawa, herbata.
6: Kawa.
1: Razy.
7: Sześć.
5: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
5: Ile pan da?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
5: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
5: Czyli wszystko się zgadza.
1: Pozbijam jeszcze, dekaj.
5: Kapitanie, my się dogadamy.
1: Udało się.
5: Wynadł odslony.
3: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
5: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
5: Dzień, czy dobry to się okaże, niewiasto. prosimy, no proszę,
7: celnik wejść.
5: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mamy ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.

0: Dokumenty,
1: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje!
0: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
1: Dokumenty.
0: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
2: Oto moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
1: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
0: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
3: Nie ma, nie ma. Wódka? Papierosy,
0: nudno.
2: Papierosy.
0: A kawę wiozą, herbatę?
1: Jest wódka dla celnika.
0: Towarek egzotyczny.
4: Jest opłata.
2: Jest, ale trochę jest pobita.
5: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
6: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
5: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
6: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
5: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
7: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
5: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
7: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelce. kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza

0: to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji. Nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe, rozkłady, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy. To tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość, i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne Straży Pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 10 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy.

i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życie.

0: dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupi na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje.

0: kupuję oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina.
0: Tak.
1: Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku, jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy, gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: teatr Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelny. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na, powiedzmy tutaj, ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone.

0: One między innymi na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta.

0: nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
4: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby,

0: osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
1: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
0: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek.

0: I są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
1: A skąd pana pasja?
0: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem.

0: Nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fradze też widać, co nie?
1: To są festiwale na Loarze we Francji. Tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, albo regulowali część i tam zostało nie do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale. Ten festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej. Tylko, że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają. Dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły. Ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
3: Skąd Państwa pasja? Może opowiem Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest Panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
3: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
2: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
3: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
4: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
0: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
3: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
0: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
3: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
0: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
3: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz. A zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim. Tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w

0: Toruniu zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie dochodziło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to produkt egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
5: Ostawcem broń.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Bandy. Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan dasz?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej.
5: Okay.
6: Wszystko jest okej. Okay.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslony.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: Dzień, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: celnik wejść.
4: Tak? Bardzo proszę. No tak, żebyś się nie utopił, bo nie mamy ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie poszukuje. Zgody, proszę panią.
4: Dokumenty,
6: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
9: Nie ma nic.
10: Wódka, papierosy.
4: Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
11: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
11: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to

0: trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach, dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodnonurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów

0: wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest napięcie, jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawura wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i sobie pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I myśmy, ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie?
7: W tą
6: słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
7: Dokładnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. No, prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu

0: zdecydowanie nie było gwałtownego.
1: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
2: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm, długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok. Idąc po klatce schodowej, krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego. Pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu, natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy. Trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
3: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika. Ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
2: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz też taki sporych rozmiarów.
3: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
4: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
5: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
4: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
6: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
4: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badania lekarskie co 3 lata.
7: Czy to jest Francja, czy Polska, też się różnimy znacznie.

0: można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
1: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
2: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
1: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
0: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
3: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
4: Panie!
3: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
5: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
3: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
6: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć takąś konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
3: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jak ta, która wtedy była dostępna.
5: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe, broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
3: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
5: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. Te okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne, jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem, przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
3: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
6: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk i tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi, od przysięgi kaperskiej, tak, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie, tak

0: Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
1: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
2: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
2: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
6: stronę mentalną.
5: Tak.
4: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
6: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
4: Czy były wymagające?
5: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
4: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
5: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
6: Tak? No ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
4: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
5: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
7: 14 dni

0: Dni trwa opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
1: Widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
2: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia, tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
3: Sprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek jakby. Odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów. Krzywda mu się nie dzieje.
0: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
4: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
5: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się. I tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
6: Ja tu jestem od tygodnia. Tu mieszka się wspaniale. Bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
0: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
1: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
0: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
7: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajntowców.

0: miniony piątek ulicami Gniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi w tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją, nie nauka ex cathedra.

0: Tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
1: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
2: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty na, przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
0: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
1: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
3: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w Parku Miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukłat. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
4: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
3: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila Biniek, a także właśnie współorganizator muzykantów Jan Bukłat.
5: Córkę podarował i krowę się lęciem, będę się nazywał.

Listów trwał będzie prawdopodobnie w Końskich do późnych godzin wieczornych. Jury najpierw wyłoni tych najlepszych solistów, potem pewnie pod sam wieczór także najlepsze kapele. Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski.

0: wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
1: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
0: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć i nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić Łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie.

0: To według życia.
1: A skąd pana pasja?
0: O, to z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc

0: Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire, na Loire rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
1: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
2: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
1: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
2: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
1: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
2: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
1: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc takie jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki. Mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno. No, spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowej, a obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na Nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, przepraszam, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-piętnastowiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją historii.

0: historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej wraz tutaj ze strażnikami. Pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to grup egzotycznych.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
5: Ostawcem broń.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Pozbijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslony.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: O, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: celniku wejść.
4: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mam ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie poszukuje. Zgody, proszę panią, zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: Oto moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
9: Nie ma, nic.
10: Wódka, papierosy.
4: Wódka. Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
11: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
11: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.

0: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
1: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
0: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
1: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
0: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe, rozkłady, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
0: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
0: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne.

aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
0: Przerywamy.
1: przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. No, sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
0: Najlepiej, o
1: potocznej
0: właśnie.
1: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem,

0: brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo nie, aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samego potencjału. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak. No nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak? Że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszarów, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście

0: kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest, jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak. Pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast, no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super, kurczę.
1: Ja tak będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedziały, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić, trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego, natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To jest
1: pani obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowemu, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz,
0: tak,
1: numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje.

0: I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia. No nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak, nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
1: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu
0: dziękuję.
1: Za uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które

0: od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
6: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
7: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30 XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była

0: własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław.

0: Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
1: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
0: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawskie

0: kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży i te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
3: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
5: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
2: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia w wysokości około tam 60%.

10%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też pod

0: się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.

0: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
1: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Francji też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura frisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, albo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że zbyt goszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
0: Skąd państwa pasja? Może opowie pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
0: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
0: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4 krok.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
0: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
0: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
0: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historii?

0: historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
1: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
2: Jestem kapitanem Straży Miejskiej. Wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
0: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
2: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
0: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
2: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz towarów egzotycznych, zwierzęta, ludzie, towarzyszy. Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej.
5: Wszystko
6: jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dykaj.
4: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslone.
1: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: O, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: celniku wejść. Tak?
4: Bardzo proszę. No tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.
4: Dokumenty,
6: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
6: Nie ma nic.
2: Wódka, papierosy.
4: Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto

0: skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem obrazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy.

0: jazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest napięcie, jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawura wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i sobie pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I myśmy, ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek.

0: to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie? Taki,
1: w tą
0: słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
2: Dokładnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. Dokładnie. Już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie nie było gwałtownego.
0: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
3: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm. Długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok. Idąc po klatce schodowej, krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego. Pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy. Trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
4: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
3: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz też taki sporych rozmiarów.
4: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
5: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
6: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
5: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
7: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo.

0: korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
1: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badanie lekarskie co 3 lata.
2: Czy to jest Francja czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
1: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
0: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
1: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
2: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
3: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
4: Panie!
3: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
5: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
3: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
6: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
3: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni jak ta, która wtedy była dostępna.
5: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe. Broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
3: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
5: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. To okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne, jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
3: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
6: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk i tych, którzy

0: są z Pucka i nasi gości i dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi kaperskiej, tak, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane. Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
1: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
2: W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
2: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Zadowoleni tak. Jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
6: stronę mentalną.
5: Tak, tak.
4: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
6: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
4: Czy były wymagające?
5: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
4: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
5: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
6: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
4: Już Pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport? Bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
5: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakiś

0: Coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie. Widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
2: 14 dni trwa opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
3: Widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
4: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia, tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
5: Wysprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek, jakby odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów. Krzywda mu się nie dzieje.
2: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
6: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No, po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
7: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się. I tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
6: Ja tu jestem od tygodnia. Tu mieszka się wspaniale, bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
2: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
3: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
2: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
8: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajentowców.

0: W miniony piątek ulica Michniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały.

0: się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobro, dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży, bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
1: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
2: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty na, przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
0: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
1: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
3: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w Parku Miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukłat. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
4: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
3: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila

Listów trwał będzie prawdopodobnie w Końskich do późnych godzin wieczornych. Jury najpierw wyłoni tych najlepszych solistów, potem pewnie pod sam wieczór także najlepsze kapele. Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
6: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social

0: Dom opieki dla osób starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.
3: Jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also.
3: Również działo się tak w

0: roku 1944.
1: Many countries, many villages, many cities in Africa.
0: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
1: Put against oppressions.
0: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
1: I will give the example of my country in Senegal.
0: Na przykład w Senegalu.
1: Where in December 1944 also.
0: Również w grudniu 1944 roku.
1: Como soldiers, colonial soldiers.
0: Żołnierze kolonialni.
1: Stood against oppression also.
0: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
1: At the cost of their life.
0: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguste Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj została go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mamy sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ one, technika pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
0: Dla malarek i osób związanych z fajansem wrocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
3: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem. Tutaj w tej siedzibie pracuję, także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, już jakby nie patrzeć, także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
4: Od czego zaczęła się pani kariera w malowaniu fajansu?
5: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
4: Jak się maluje fajans?
5: No z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
4: właśnie.

0: Nie. Jak wyglądała nauka tego zawodu?
1: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
2: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam Osir dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho, ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
0: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
0: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Włocławek. W naszym regionie funkcjonują trzy takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
4: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie trzy miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do nadleśnictwa Włocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Włocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi, w tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
2: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na włocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. parku etnograficznym w Kłupcu odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
5: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie.

0: w kubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy-Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki. A na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem. W związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową. No bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w skansenie. W kubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w skansenie w Kubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi, gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszyk, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych, i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata. Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole: woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma. takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło.

0: szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku, jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu. Splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. I teraz dwa wdechy, gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już, jak już jestem na urlopie, to nie. Raczej na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie. O.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd mnie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
2: A co zwykle psuje pani humor?
8: Ojejkuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
2: To chyba dobrze.
8: Bardzo dobrze.

0: Dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby Pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
0: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
0: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
3: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
2: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
4: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
2: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
4: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
2: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
5: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy czy belgijska, gdzie w roku, czy w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy.

0: Braty, co zaowocowało podpisem Lenarne tutaj we Włocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
1: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
0: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Włocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
0: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Włocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
1: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
0: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
3: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
4: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko włocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo 2 dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
3: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
4: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Włocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek,

0: ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
6: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
5: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 złotych ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
7: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie właśnie przy ulicy Myśliwskiej no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
8: Dopytam jeszcze, czy Zidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
7: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
1: Na razie nie zapadły

0: jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie, okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
1: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
2: A tutaj akurat?
1: A nie, no ja na łubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
2: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
1: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
3: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
4: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
2: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
3: No, miła, zaskoczona.
4: Miła, naprawdę.
3: No.
4: Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
5: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
6: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
2: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
6: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
2: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
6: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
7: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
7: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
2: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
7: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
2: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
7: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
8: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
2: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
8: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
2: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
8: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
2: Co spędza pani czas nad jeziorem?
9: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
2: To często pani przychodzi tu?
9: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
2: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: I to.
2: To zależy od
9: podkładu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
0: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.
10: Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
11: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
11: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
11: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
10: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
12: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą

0: pyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była

0: ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
1: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
2: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
3: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
3: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
2: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
4: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy powiedzmy nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana.

0: jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
1: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
0: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo,
2: Bardzo,
3: bardzo
2: bardzo,
3: potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo
2: To
3: zadowoleni
2: jest
3: jesteśmy bardzo.
2: super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
3: Stronę mentalną.
2: Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdym tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
2: W
1: ćwiczeń.
2: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
3: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody.

0: Obdarzanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W Wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę, zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym i wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy

0: osiągnęliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin. Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 złotych, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
2: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju i tak 34 organizacje dostały te środki.

0: Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii,

0: wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można powiedzmy spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu, to zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No są słabe.

0: dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ja akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
1: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie Państwo te wzrosty?
1: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u Państwa. A czy liczycie Państwo na jakieś projekty, wsparcie?
1: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no, to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
3: No drogo, proszę Panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje Pan, jak zmieniają się ceny?
3: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę Panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo Pan się porusza pojazdami?
3: Codziennie, proszę Panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy Pan? Czy liczy Pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
3: Którego państwa, proszę Panią? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
4: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to... Nie ma różnicy. No. No jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
4: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
5: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
6: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
5: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
6: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
5: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.

0: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
1: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
0: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny. Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
2: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Wocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
2: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Wocławku, ale na przykład jeszcze we Wocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Wrocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale

0: ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: To przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Francji też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
4: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej

0: soli. Tak powiem, nowa sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
0: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
0: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
0: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4 krotnie.
2: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
3: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
3: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
3: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu jak wiertarki, pilarki, młotki. Mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
4: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd Pana pasja? I od dawna zajmuje się Pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To Pana pierwsze spotkanie tutaj?
4: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy 2. raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
5: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to Państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
5: Tak.

0: Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
0: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
3: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz tam ruch egzotyczny.
4: Kawa.
3: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
4: Daj na broń.
3: Złoto, srebro, kawa, herbata.
4: Kawa.
5: Razy.
6: Sześć.
3: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
3: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
3: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
3: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dekaj.
3: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
3: Wynadł odslonę.
6: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
3: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
3: O, czy dobry to się okaże, nie miasto. Prosimy, proszę,
6: celniku wejść. Tak?
3: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.
3: Dokumenty,
6: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
3: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
6: Dokumenty.
3: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
3: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
9: Nie ma nic.
0: Wódka, papierosy.
3: Nudno.
9: Papierosy.
3: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
3: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
2: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
2: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, uszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
2: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
11: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych

0: okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem obrazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
0: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na

stanie przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi

grudniu odbędzie się kolejna parada Łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i Wocławskich Bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wocławku rozpocznie się trzecia wocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba.

0: Trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I na pracy jest głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności.
1: I o tym
0: wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku

0: nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania.
0: Zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrało. Więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałyś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety tam po są przejściu, kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
1: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: najprostsze rzeczy.
0: Telefonu komórkowego,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
0: Na spokojnie pokazać.
1: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj i brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego

0: stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie.

0: która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje, na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką, taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita.

0: Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie białorude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 13389/111/26. Data przyjęcia: 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. 4876/92/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Radyszyńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. 4877/93/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia: 2 sierpień 2026.

6. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w bokście, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy

ty nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dyrektor jest.
3: A może jednak.
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak zros?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Działam, mówiłam wam, że nie będzie za.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią widzę. Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
5: Było naprawdę bardzo miło.
0: Na
5: co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki za miejsce.

0: wy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: Idźcie.
2: Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
0: Chłopoki niesą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma.
5: Plun zima, plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak. Tak. Tak.
2: Kiedyś pośpiewały teraz, to ciągle się kłócą.
0: Tak, już. No, stale
3: się kłócą. Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy. Nie kłócimy.
6: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
7: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
6: Grupa rockowa, mają próbę i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
7: Kobiety albo mają dużo butów. Albo dużo przyjaciół.
3: No nie no. Panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no. No idźcie no. No idźcie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, według. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą nie, zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to poszło? Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No, by se
0: to nie słoik.
2: Wszystkie no, wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O nie. No, no, takie moje ładne. Takie nie. Barachło?
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze. Zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się
0: o,
3: wstydzi.
0: Ona
3: się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Niech ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona
3: wiem.
0: Ona też taka sama niedobro jak...
3: Ojca i
0: niedobro
3: no, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no, ze swoim.
3: Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
2: Nie, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
5: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej. No damy radę, zrobimy to.
6: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie Anielu.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
5: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
3: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
5: Prawie.
6: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
3: Stunningujemy folklor.
5: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
5: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
6: W grudniu.
4: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
5: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
4: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: No i przestańcie się do cholery kłócić. No.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona?

0: zajechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
1: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
0: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
1: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
0: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
1: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
0: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
1: Mamo, ale babcia...
0: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
1: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
0: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
1: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
0: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos!
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszą się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
3: Dzień dobry,
0: panie
2: widzę,
0: dyrektorze.
2: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólnie sabotaż. Brakuje nam ludzi.
2: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
2: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na których chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
4: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
4: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka.

0: to. O, już tam się drum, tu my chcemy porozmawiać, ja już...
1: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
0: No właśnie.
2: Słucham?
1: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
2: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
1: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
2: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
3: Przepraszam, możemy na przerwę?
2: Chwila, pani już wychodzi.
1: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
2: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
1: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
4: O, jeszcze jedno!
1: O Boże, dziewczyny, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, dziewczyny, chodźcie, chodźcie, chodźcie, Boże, ekipa przyszła, super, super, gdzie wy byliście, Boże święty, no.
5: Gotowi? To może Gorę Gwiazd.
1: No.
6: Gorę Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku, bluzę wspadną, asystują przy boku, przy boku.
1: Nie, nie! Stop.
7: No i co pani myśli?
1: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
8: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
1: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No.
1: Ale ja teraz o was nie mówię.
8: Nie umiemy tańczyć.
1: Ależ umiecie.
5: No ale chyba się pani w głowie poprzewracała. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
1: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
7: No to może spróbujemy jeszcze raz.
1: Spróbujemy i spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
5: Co? Ja mam taki pomysł.
7: No i razem lepiej!
1: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska!

0: wiecie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
0: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie. A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę. To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład!

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałaby pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
4: Jestem na nie.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzę.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobre kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom. I to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko. Ale ja się nikim nie przejmuję. I idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa. To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
1: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
1: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
1: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
1: Cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
1: Ja wystawiłam?
3: No tak, ty.
4: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
1: W ten sposób?
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
4: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz z...
0: Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej?
3: Przepraszam, czy pani...

0: teraz w kolejce. Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
2: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
2: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co ich...
3: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
3: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamsia? Wszystko w porządku?
4: Dzień dobry, panie Anielo. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
3: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
4: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
4: Ludzko mi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
4: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas już...
4: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, do widzenia.
4: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
0: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
4: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
4: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
4: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
5: Dobry wieczór.
3: Miło cię widzieć.
5: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
3: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
3: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
5: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
5: Wiecie, no niedługo umrę.
3: To nie fair.
5: Oj Jezu, co z tego? Miesza, zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
8: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola. Śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra.

0: do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego.
2: Na rzecz pewnej, dzielnej, młodej damy. Oczywiście z udziałem...

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w Powstaniu Warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestor.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.
3: Jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne

0: istotne wartości.
1: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also.
0: Również działo się tak w roku 1944.
1: Many countries, many villages, many cities in Africa.
0: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
1: Against oppressions.
0: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
1: I will give the example of my country in Senegal.
0: Na przykład w Senegalu.
1: Where in December 1944 also.
0: Również w grudniu 1944 roku.
1: Soldiers, colonial soldiers.
0: Żołnierze kolonialni.
1: Stood against oppression also.
0: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
1: At the cost of their life.
0: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguste Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patr z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, że stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
0: Dla malarek i osób związanych z fajansem wrocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
3: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem. Tutaj w tej siedzibie pracuję, także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie poszerzyliśmy taką naszą działalność, w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, już jakby nie patrzeć, także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
4: Od czego zaczęła się pani kariera w malowaniu fajansu?
5: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
4: Jak się maluje?

0: Fajans.
1: No z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
0: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
1: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
0: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Włocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
2: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho, ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
0: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
2: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
0: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
2: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
0: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Włocławek. W naszym regionie funkcjonują trzy takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
3: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzielno. Wszystkie trzy miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do nadleśnictwa Włocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no, powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Włocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi, w tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
0: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na włocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. parku etnograficznym w Kłupce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
4: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich splonów z pól

0: takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali, a wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w kupce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrobienia metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupi na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce.

0: chce jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu. Splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. I teraz dwa wdechy gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobry jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd mnie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...?
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu.

0: powodów do tego, żeby się smucić.
1: A co zwykle psuje pani humor?
0: Ojej, kuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
1: To chyba dobrze.
0: Bardzo dobrze. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
0: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
0: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
3: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
2: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
4: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
2: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
4: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
2: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
5: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy czy belgijska.

0: gdzie w roku, czy w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarne tutaj we Włocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
1: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i Startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
0: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Włocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
1: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
0: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i Startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Włocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
1: Niedawno zakończono wymianę parkietu w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
0: Od dłuższego czasu, tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18 na 18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi", nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo 2 dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Włocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy...

0: zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Włocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
6: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
5: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. No, a na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
7: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
4: Dopytam jeszcze, czy Mzidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku

0: tego potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych.
1: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
2: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
3: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
4: A tutaj akurat?
3: A nie, no ja na Ubę przychodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
4: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
3: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
5: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
6: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
4: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
5: No, miło, zaskoczone.
6: Miło, naprawdę.
5: No.
6: Tutaj mają wyskoczyły dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
7: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
8: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
4: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
8: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
4: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
8: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
9: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
4: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
9: Bo ja wiem, no zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
4: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
9: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
4: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
9: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
10: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
4: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
10: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
4: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
10: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
4: Co spędza pani czas nad jeziorem?
11: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
4: To często pani przychodzi tu?
11: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
4: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
11: I to.
4: To zależy od...
11: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
2: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.
12: Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka,

0: Kopka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
2: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
1: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
2: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
1: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
2: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia, do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
1: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
0: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych różnych atrakcji dla tych

0: mniejszych dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja

0: ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
1: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne Tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika, i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
2: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
3: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
3: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
2: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
4: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest

0: Grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
1: Widzieliśmy, że grupa, pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
0: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
2: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
3: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, naprawdę bardzo.
4: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
3: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
4: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
3: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
4: stronę mentalną.
3: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
4: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
3: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
3: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
4: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
3: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
5: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach. i podziałach, na których nie ma mojej

0: i zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkomują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę, zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym i wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca.

0: miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 000 000 zł. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin. Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 000 zł.
2: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie sensie tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje

0: organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich

0: takich pięciu kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można powiedzmy spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu, to zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
8: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
8: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
9: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
8: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
9: Nie, nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
10: No, są słabe.
8: Obserwuje pan te ceny?
10: Tak, niestety dużo jest. A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?

0: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak, no bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
1: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie Państwo te wzrosty?
1: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u Państwa.
1: Tak.
2: A czy liczycie Państwo na jakieś projekty,
1: No, my
2: wsparcie?
1: liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
3: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
3: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
3: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
3: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
4: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie program rządowy?
4: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
5: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
6: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
5: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
6: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
5: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią

0: opiekę dla swojego pupila.
1: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
2: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
1: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny. Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
3: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
1: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Wrocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
3: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Wrocławku, ale na przykład jeszcze we Wrocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Wrocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast bym mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie.

0: będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć i nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu i ten właściciel się zmienił, ale utrzymany jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. Jedne służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inny, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loray na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
4: Generalnie to Łódź

0: i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
0: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moja.
1: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
0: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
0: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
2: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
3: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
3: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
3: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
4: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd Pana pasja? I od dawna zajmuje się Pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To Pana pierwsze spotkanie tutaj?
4: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca. Jesteśmy 2. raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz. A zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim. Tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
5: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?

0: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już
1: Ostrożka.
0: któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
0: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz tam
5: kawa.
4: Egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie,
5: tak.
4: towarzyszenie.
5: Ostawcy.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Mam... Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej.
5: Okay.
6: Wszystko jest okej. Okay.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ja pobijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslony.
6: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, te proszę,
6: celniku wejść? Tak?
4: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
6: Nie ma. Wódka, papierosy.
4: Wódka. Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na włocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Włocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, uszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
3: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
11: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły

0: wisły w tych ciepłych okresach, dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
0: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodnonurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenie odbywa się

spa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlehra. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i Wocławskich Bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wocławku rozpocznie się trzecia wocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

0: Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska. Na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy. No więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę.

0: Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: to
1: doktor.
0: To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy, to
0: natomiast
1: możemy.
0: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniu. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy jej użyć do przemycia oka.

0: ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów rany. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: Generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: Zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie pobywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30.

0: Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne u tych
1: Które
0: mniejszych
1: są
0: dzieci.
1: lepsze, tak?
0: Generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322

0: 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych, mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.

0: nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
1: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
0: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska.

0: Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego

0: Świętego Mikołaja to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych, również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
0: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
1: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza, są

0: piękne, złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafii.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Imielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry, panie Włodku.
1: Witam, Marku. Witam Państwa.
0: Też, moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Imielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej.

0: W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym. Przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
1: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, nie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno. Kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grudzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemie te

0: nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze straży pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później za

0: Pewnie podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: wcześniej obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka, też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km, w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni. Kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii. Oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
0: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
1: późnogotycki, tak, z elementami gotyckimi.
0: Dobrze, to, moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny koszt, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grudzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać

0: podbijać poniedziańską Nidę, mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, Panie Wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, Panie Wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, Panie Wójcie, prywatnie, że Pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie Wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
1: Znaczy, my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Ponidziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
0: Panie Wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
1: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne

0: piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Jemielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z Ogólnopolską Telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, Panie Wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Jemielno i okolic. Od dwóch lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Jemielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie Wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez dwa dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Jemielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie Wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Jemielno?
0: Herb gminy Jemielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Jemielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba i po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię jemielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Jemielno.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emmanuel Kaledżaje, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in Fourth Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski. Making

0: him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
1: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
2: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
3: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
1: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
3: But also we can say a son of Africa.
1: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
3: We are all proud.
1: Jesteśmy bardzo dumni.
3: To see that he carries far from Africa very value of our ancestor.
1: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
3: Yes, struggling, standing up against oppression.
1: Jest to walka, walka z okupantem, w której brał udział.
3: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
1: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
3: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans, our.
1: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
3: Throughout Africa also, let us remind that in 1944 also.
1: Również działo się tak w roku 1944.
3: Many countries, many villages, many cities in Africa.
1: W wielu krajach, w wielu miastach, wioskach w Afryce.
3: Put against oppressions.
1: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
3: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
1: Na przykład w Senegalu.
3: Where in December 1944 also.
1: Również w grudniu 1944 roku.
3: Como soldiers, colonial soldiers.
1: Żołnierze kolonialni.
3: Stood against oppression also.
1: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
3: At the cost of their life.
1: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
4: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Augustie Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych pater z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ one, technika pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby

0: by po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem wocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No, właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
2: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
2: No, z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
2: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
4: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIRT dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
3: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
4: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
3: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
4: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR, natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
1: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wocławek. W naszym regionie funkcjonują trzy takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie trzy miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik i tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie, można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa.

0: Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do nadleśnictwa Włocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no, powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Włocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
1: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na włocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
2: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich splonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze wskansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje. I zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
3: Kuźnia w skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30 XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego z zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedno

0: ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. I teraz dwa wdechy ratownicze. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
5: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne, tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka. Ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą

0: również opodziwiać. W ogóle kłóbka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłóbce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładnie.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobry jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepło, zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?

0: Wyjazd nie czeka nad morze.
1: A co zwykle rujnuje Pani nastrój?
0: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
1: A czy dałaby Pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
0: No przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
2: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
1: A co zwykle rujnuje Pani dzień? Poniedziałek sam czy...?
2: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
1: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
2: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
1: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
3: Bardzo dobrze.
1: A czy stało się coś wyjątkowego?
3: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
1: A jaką radę by Pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
3: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
4: Dzisiaj świetny.
1: A czy coś wyjątkowego się stało?
4: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
1: A co zwykle psuje Pani humor?
4: Ojejkuś, dawno nie miałam zepsutego humoru.
1: To chyba dobrze.
4: Bardzo dobrze, dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby Pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
4: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
4: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
4: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
5: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
6: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
5: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
7: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów. 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w

0: miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy dwa wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
0: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były grille, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala

0: czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
2: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
1: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
2: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
3: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
2: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
1: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
2: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
4: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w Parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
5: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy 6. edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo 2 dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival, każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
4: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym

0: czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
1: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freżan wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
0: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawiśle, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
0: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
6: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
5: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął go, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I wracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie.

0: Na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
2: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
3: Dopytam jeszcze, czy Mzidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
2: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
1: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
4: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
5: A tutaj akurat?
4: No nie, no ja na Łubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
5: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
4: No, ale mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
6: Jest to? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
7: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
5: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
6: No, miła, zaskoczona.
7: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
8: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
9: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do... że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
5: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
5: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
9: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
10: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
5: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
10: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
5: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
10: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
5: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
10: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
11: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
5: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
11: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
5: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
11: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
5: Co spędza pani czas nad jeziorem?

0: dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
0: Bardzo lubię to miejsce, zresztą to widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
0: I to, i to.
1: To zależy od...
0: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
2: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.
3: Problemów we wocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
4: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
2: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
4: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
2: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
4: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
2: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
3: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wocławku.
5: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017.

0: 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarre. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie. odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam

0: zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
0: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni jest. Jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu.

0: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć.

0: zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
2: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja

0: Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli

0: płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
1: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
2: Śledzi pani ceny?
1: Tak.
2: Jak szybko wzrastają?
1: No codziennie praktycznie do góry idzie stawka.
3: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesele, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
4: Uważam, że są zbyt wysokie.
5: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
4: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
5: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
4: Nie, liczę na siebie.
6: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
5: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
6: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
7: No, są słabe.
5: Obserwuje pan te ceny?
7: Tak, niestety dużo jest.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
7: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
8: Zdecydowanie zbyt wysokie.
5: A obserwujecie państwo te wzrosty?
8: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
5: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
8: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
9: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
5: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
9: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
5: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
9: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
5: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
9: Którego państwa, proszę panią? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
10: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
10: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
11: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
12: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego.

0: tego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
0: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny. Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
4: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować.